Pokochaj mnie. Powiedz mi, że zawsze przyjdziesz. Pokochaj mnie. I powiedz mi, że zawsze przyjdziesz.